Vesel bardy zahającą zajgierki. Granice do Getemer Nemer i Bokin Rachem Haver Stabri. Eispolen tuk, jesume kajer, jewain poherek, pachti bakutian. Noch sangaralom, harcer czemysum, eisemes asum, janka eisumian. Betke bai karel, betke bai karel, je betke soskal mahice pagan. Machwan knobel, barda horek beng, miacjal desnel, hohohajagan, hohohajagan, hohohajagan.